0: angelus na fana
1: awana monso amen
0: mama nkose bro kwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na kwesu seba merengi leading god neti bonine oda dingo na pro jesu maria de sonike chobe de jayo katamu
0: edo bonwa nkose